0: lalo wijo ale wiyo wejo ne go kama wejo
1: unde karieba
2: Kare buruna mateo ndio bidinga
0: Okay Liwi ya wera wale wera wana wera ni Wana wera mena miru lewa pira
1: Kupateni
2: Tila mban Mwakare buruna mateo ndio bidinga
0: Okay Liwi ya wera wale wera wana wera ni Wana wera mena miru lewa pira
1: Mudete rupinge wina teni Eno Aya Mwot
0: Awojola
1: bana go kemi
0: gine mo choy ro pe mara bi ra go wen wi